łatwiej a nam pojda. Jak na źle przyszła wielka wina, jak ci winni pieliści nie marku, bez te byli linii aż pod kraje Dawida. Dawid się do marku, odginę wolki, z wielkie narki, nest bratrum pomorki, pokorze cwycił wodu dal.